I tym ukazuje, kto jest tot domowladyka, że jest sam Gospod. I to słowo nas wede do początku Świętego Pisma, gdzie czujemy takie słowa. I Gospod wysadził tot Eden, co znaczy nasolodzenia, tu zagrodu, i da wyrosnuti tam prekrasnym plodam. A w середині да вироснути строму познання добра і зла. Соответственно, тут стоїть говорить, Господь Бог боваче чоловіка як царя і давать йому владу. Привів шутки звір'ята, щоб їх назвав, то означує дати владу. Ale robić jedno obmedzenie. A to obmedzenie jest z jednego stromu nie będziesz jeść plodu. Jaka lehonka było to obmedzenie? Porównaniu z tym kilka plodów prekrasnych, przywabliwych, smacznych znajdowało się. A dotrzymati tak lehonku zapowiedź nie było ciężko. I czym dał Gospod to tu zapowiedź? Czym dał to obmedzenie? Żeby człowiek si uświadomiał, koli miał, koli przyjął tu władzę nad stworzeniem, żeby si uświadomiał, że je ktoś nad nim. Żeby si nie zaczął nadumować, że win jest tym stworzycielem, że jemu należy wszystko, że win ma tu absolutną władzę. I za to posyłać tych grabił, żeby przewziąć od tych robotników plody. Nowa grecki tekst mówi, kiedy posyłać. Posyłać ich w tym czasie przygodnym plodów. Niech osnuje chronos, żeby oznaczało, że w liti albo w oseni. Ale pożyje kerus w przygodnym czasie. I toto nam chce dać to powiesti. Że Gospod dawać nam jakby władzę nad naszym żywotem i pożaduje tot plot. Nie pożaduje cały plot, lem czastku i z plodiu. I co jest to ta czastka? To jest to uświadomienie, że człowiek ma nad sobą stworzyciela, że je Bożym stworzeniem, na Boży obraz i Bożą podobu. Mać oddawać tot plot toho uznania autorytetu a plot lubwi. Lubwi ku Bohu a lubwi ku bliźniemu. A tym, że jest napisane, że to termin keros oznaczuje, że to czas jest w każdym czasie. Że Gospod pożaduje tot plot od nas. Plot uznania autorytetu a plot lubwi. Na trzecim czasie, kiedy się molimy, liturgiczny trzeci czas. Tam w jednym psalmie są takie słowa. Iskusil jesi serce moje, posytil jesi noszczyju i ne obryte się wo mnie nieprawda. Wypróbował jest moje serce.

Prelat tyżnia portalu LemFM. Wysoko preoświęcony Jona koronował cudotworną ikonę z Szaszowoj. Autor wisty Petro Medwit. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradyczny archieparchialny odpust na praznik uspenia Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, który szli do Szaszowoj pisze i z Bardyjowa. Na tej puty brał uczast i wysoko preświęcony władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop metropolita. Głównym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której głównym służytelem był Kiriona. Perad liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowoj przy nachodzi 320. rocznicy i slizynia obnowlenymi koronkami. Podla dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slizyła krwawne slezy z bukw ISHS, Jezus Chrystus, podczas semoch tyżniu. Szaszowa, która je filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, jest najstarszym putnickim miściom Preszywskiej archieparchii. Toczniejsze dane o cudach powiązanych z tą ikoną siany sochranyły, ale o tym, że się tu dijale cuda, świadczy cienny dokument. Pismo papy rzymskiego Pija VI z 30 juna 1779 roku, w którym się pisze o udzieleniu pełnomocnych odpustków pro chram w Szaszowi na 7 roku. Dokument był podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku ułożony w chramie w Kwoti. Kiedy pełnomocne odpustki były pro chram w Szaszowi udzielone już w 1789 roku, można konstatować, że putowania wierujących ku tej ikonie poczęło o mnoho skorejsze w minułosty. Od 1845 roku w Szaszowi odbywają się każdy rok odpusty przy nachodzi praznika uspenia Preświatej Bohorodyci. Poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. Przed 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop obczestwenny i polityczny diatel, autor dopisu z historii Petro Medwit. Parę dni temu przypomnieliśmy sobie o kruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela. Był episkopom Mukaczowskiej Grekokatolickiej Eparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni Nevi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusyni takoj wece swoimi aktywnościami. Świaszczennik, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku Duchowną Seminarię. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowski Seminarii u Widniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, tak i po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1876 roku był profesorom Użhorodzkiej Duchownej Seminarii, pak do 1887 roku tam był rektorem. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na put politycznego diatela, stał deputatą uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka tomu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co późniejsze i schosnował. Bidny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okromych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysiąc selaniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeki, a odtyl do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawynach za morę. Zakazy uhorskich uriadiów, ani posilnione patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborony te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigrowało z komitatiu Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarisz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwece Ruseniu, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy.
Jak raz to znepokoiło episkopa Fircaka. I z parochii przyrodne odchody litoty najsposobniejsze. Często zistała z naselenia lem tretyna. I tak episkop wyrzeszył schosnowaty interes własnej o Podkarpacia przed wyborami do parlamentu i zwernuty ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślidki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzy memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, o kremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślidkach tego wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum

starości, w 896 w Stupyli do Karpackiej Kotłowiny był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi oświadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa uhorskiej władzy rozrobiło plan tzw. werchowińskiej akcji. Według czym grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanymał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomicznych kooperatywiów, borotbą proti alkoholizma, apelował na swoich siaszczanykiów, żeby robiła na parochiach Bractwa Terezwosty. W Użhorodi zasnował syrotynec prodity duchownych, na osnowie kotrochu u 1903 roci wynikła uczytelska seminaryja. Dalszy syrotynec zasnował u Marmarosz Sigoti. Episkopska kancelaria wydzieliła z swoich groszy studijne sztypendyi pro talentowane dity selaniu. Z inicjatywy i z finanszną pomocą episkopstwa w rusyńskich sełach było zbudowano albo oprawleno koło 200 szkolskich budynków. Był to czas ukryplenej madiaryzacji, no i episkop Fircak wojował za zachranienie cerkowno-słowiańskiego języka w bohosłużeniach. Świaszczanykam kazał robety cerkowną dokumentację i propowidy po rusyńskie. Wdiaka episkopowi Fircakowi u 1906 roci było wydane cerkowne prostopinie. Toto stało hołownym uczebnikom śpiewu własno na ciłej terytorii bywszej Wielkiej Mukaczowskiej Eparchii. Amer episkop Julii Fircak w Użhorodi 1 juna 1912 roku. Witorok 25 sierpnia augusta 2026 roku. Użhorodzki skansen odprezentuje multikulturną didowiznę bez Rusyniu, autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Użhorodzki skansen podla publikowanych materiałów dał prostor pro prezentację do kilku narodnostnych komunit, które żyją na Podkarpatiu. No Rusyny na tej konferencji prostor nie dostali. Cytuania. Konferencja stanie prostorom pro dialog między przedstawicielami narodnostnych komunit, muzejnikami, doświadnikami i żytelami. Będziemy mówić o historycznej pamięci i kulturnej identity, tradycjach i współczesności, a tak samo i o tym, jak multikulturna didowizna Zakarpatia jest przedstawiona i zachraniaje się w muzejnym prostorii, pisze organizator. Uczestne konferencji będą dochodne wysłuchać do kilku lekcji, w ramach których będę besiduwać się na przykład o Madiarach, Słowakach, Żydach, Rumunach i różnych aspektach ich kultur w ramach Podkarpacia. No a nie jedna tema nie jest przyświeczona Rusynom i ich kultury, choć Rusyny są autochtonnym naseliniom, jakie historycznie tworzyło majoritne naselenia dzisiejszej zakarpackiej oblasty Ukrainy. Choć od 2007 roku na osnowie rieszenia Zakarpackiej Własnej Rady Rusyny są na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukrainy wyznane jako krema narodność, to nie pierwszy raz, kiedy na takich i podobnych forumach Rusyny są ignorowane. Multikulturność Podkarpacia jest prezentowana bez korzennego naroda tego kraju, choć artefakty w muzeju są do wielkiej miry jak raz rusyńskie. Przypomnijmy, że u 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, gdzie startowały konsultacje z przedstawicielami narodnostnych komunit. Na totu striczu tak samo Rusyny zaproszeni nie byli. Kiedyśmy się zwrnuli do administracji z poprosą, czego Rusyny, które na terytorii oblasty są okremą narodnością, zaproszeni nie byli, niech to na poprosy nie reagował. Czwartek, 27 sierpnia, augusta 2026 roku. Rusynistyka bohatsza o nowego doktora nauk. Autor listy Klaudia Nowak. Witorok, 25 sierpnia, augusta 2026 roku w Instytucie Języka i Rusyńskiej Kultury Priaszywskiego Uniwersytetu odbyła się oborona doktorskiej roboty magister Dominiki Nowotnej. Doktorantka boroniła dyzertację pod nazwą Formy i pereminy karpato-rusyńskiej literatury w Zjednanych Stanach Ameryki. Problem hybrydyzacji językowej.

Wojskowej i Kulturowej do Stomyny Nosty, której promotorami byli profesor Peter Kasza, a też docent Marek Mitka. Recenzentami byli docent Iwana Sliwkowa, profesor Lubomir Guzi i Nikola Skupeński. Oboronu otworzyła profesor Anna Pliszkowa, dyrektor Instytutu Języka i Rosyjskiej Kultury, a seret członów komisji naszła się Ameryńczyma doktor habilitowana Olena Dućwajfer. Tema dyzertacji tyka do przyry, która choć już skorsze była doświadczana, to furt jeszcze ostaje niedostatecznie opisana w rusynistycznych doświadczeniach. Literatura tworzona rosyjskimi emigrantami w SZA dozwala przyzryty się funkcjonowaniu języka i rosyjskiej kultury poza europejskim obszeriu, a też pereminam dostępne nosty, jakie prochodzą w obstawinach życia w diasporii. Osobliwo interesującym aspektem roboty może być problem pronikania się różnych językowych i kulturowych doświadczeń i ich odzerkalenia w literaturze. Po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ruszyła na daty Dominici Nowotni stopień doktora. Tym samym zakończyła ona ten etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzić z jej sił wypowiedzianych podczas obrony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękujący recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że prynymat ich jak ważne wskazówki, które mogą być osenne w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się nielem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwertać też gumańsze rozpoznanym obszeriom rusyńskiego świta. Doświadczenia nad literaturą rosyjskiej emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki może być jednym z tem, który Dominika Nowotna będzie rozwijała takoj w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. Piątnica, 28 sierpnia augusta 2026 roku. 4 septembra odkryjut po rekonstrukcji Muzej Warhola, autor dopisu Petro Medwid. Muzej Narodnego Umenia Andy Warhola w Medjugorjach będzie po wielkiej rekonstrukcji znowu odkryty pro nawszywników. Jak informowała Dasza Jeleniowa, hovorkynia Praszywskiego Samosprawnego Kraju, świateczne odkrycia odbudzie się 4 septembra 2026 roku za uczasty Donalda Warhoły, synowcia Andy Warhola, jaki je ambasadorom światecznego odkrycia. Wstup będzie podczas odkrycia bezpłatny. Muzej Modernego Umenia Andy Warhola był rekonstruowany Praszywskim Samosprawnym Krajom w rokach 2023-2026 i inwestycja majże 16 milionów euro przyniosła kompleksną modernizację, która muzej zmieniła na nadczasowy kulturny i galeryjny prostor przyświęcony żywotu krala pop-artu. Cytuania Warholiu muzej je pro nasz kraj i pro ciłu Słowakiju wyjątkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredaty zrekonstruowany i jednoczasno unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów XX stolicia. Powił preceda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. Wierzę, że obnowlony muzej przyniesie do regionu nowe impulsy, przyciągnie jeszcze więcej nawszczywników Słowakii i zagranicza i stanie miejscem, gdzie będą wstrzyczać się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczości świtowego umelcia i jego rodziny, Rusyniu, skapczania umenia z modernymi elementami, przynosić sprawdy niezabytny umelecki zażytok pro wszystkie wiekowe kategorii. Prodążował Majerski. Nawszczywnicy się mogą tiszyć na nowe techniczne i zażytkowe nowoty, które to ta budowa przynosi. Twory Andy Warhola sobie teper budą już w tot pierwszy dzień nielem pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, modernną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu, a kulturny turyzm. Stworzyła w muzeju usłowia prototo, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko prototo, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawszczywnika. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medjugorjach Martin Cubiak. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

My z wami, wy z nami, razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Obariańczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariańczyk z mojej muki budu piuk.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

Przemył

0: Zaraj też to ze chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Zamir, kurczę, daj ja.
2: Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: idę.
1: I poszła.
0: Ale rodzica się biorą.
2: Gdzie mamy 01?
3: Uwaga. I proszę. Akcja.

może przeczytać to tu bajkę jako przykład ci komiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sądze. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaciel, jaki w Radiu Lem FM możecie hostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Przestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżden.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 5. Piatnycia, 31 sicznia 1947 roku. Miestowiane przyszły z Sowieckiego Sojuza. Wasyl Cuca w Detroit dostał pismo od swojego brata i jego ziacia Mikołaja Bakana, który teper znajduje się w mieście Kałuszy Stanisławskiej Oblasty. Pod datą 30 listopada 1946 roku przyszedł tak. Dobry den, drogi stryku. Pozwól mi przekazać szczero serdeczny prywit od twojego brata Semena, jego żeny i ditej. Ja, Bakan Mikołaj, do którego wy pisali, pismo wasze dostał, za które bardzo dziękujemy. Dowidujecie się o swoją rodzinę, to wasz brat, a mi, batko, zdoru, tak samo żena i dity. Tylko Hitler narobił wielkiej szkody, że ciłe nasze seło zostało zniszczone frontem. Grozik zdoru, tylko pomarła jego mama w 1946 roku. Iwan Semankowicz pomer w 1946 roku. Wasyl Sysak zdorął, a jego żena pomerła w 1945 roku. Gdy one teper znajdują się, toczno nie mogę napisać, tomu, że my rozeszli się w wersji 1946 roku. To jeszcze nie znają ich adresu. No, znają, że to wsi zdorowy, bo my byli razem dwa roky. Zwracają do was z prośbą, jak do rodziny, czy nie mogliby wy dowiedzieć się tam o moim brati, Jurku Bakani. Jak możecie, to przekażcie jemu mój adres. My żyjemy teper niepochano. Mają swoje słowo i swobodę, tylko pidło, że nie mamy jeszcze czego trzeba, bo kraj jest zniszczony. Stanisławska Oblast, miasto Kałuż, ulica Ruska. Semen Cuca. 1 czytatel peresłał w naszą redakcję pismo od swojej rodziny w Kwiatony, pisane już po ruskim rożdestwie. W piśmie opisano, jak naczelnik polskiej policji w Ujściu Ruskim rozumie nową narodną demokrację i sławiańskie bractwo. Tot uczytel prosił, żeby nie podawać imię tego krajana z Kwiatony, który pisał to pismo, bo i ono mógłby mieć nieprzyjemności. Proszę was, nie dawajcie moje pismo do gazety, bo w Uściu Stefan Romcio już poterpił za to, że jego pismo z Wielkodnia było napeczatane w amerykańskiej gazetii. Jego zaklikali na posterunek policji i komendant milicji wsypał mu bezlice i skryczał. Jak się ci tu nie lubi i banujesz za rusińskim obrządkiem, to marsz do Rosji. I takowo doczekali myślemkę na swojej praditnej zemli. I jeszcze piszę wam, że bandyty napale na Kwiatoniu przed samym ruskim rożdestwem. Kto se dał znaty do Uścia wojsku, to konnycia ruszyła i jednego bandurywcia zabili, a drugi powtikali. Ubytyj był rodom z Panknoj. O 2 dni późniejsze w Łosiu na drozi naszli ubytego człowieka. Leżał twarzą do zębli, a na pleczach miał przyczepioną wielką kartkę, a na tej kartce był opisany jego rodowód i przyczyna śmierci. Pisali, że był zasłużony na karę śmierci, że wyrok wykonano w Łosiu i że to samo czeka jego 3 towarzyszy. A podpis był taki. Ukraińska powstańcza armia. Ubyty człowiek był zo śnitnyci. Pisze Jarczak Iwan, pereselenec z Serednyci, powitalisko, do szwagra Ili Małachowskiego w Akron. Seło Buczale, 7 listopada 1946 roku. Powidomlu was, że ja wasze pismo pouczył, za które serdecznie dziękuję. Duże mi dziwno, jak wy się dowidali, gdzie ja żyju. Prawda, wy adresowali seło Chłopy, a ja żyju w seli Buczale. Nas na Buczałach jest 10 rodyn, a reszta rodyn żyje na Chłopach. W Serednyci leżyło się 29 rodyn. No ja nie znaję, co z nima, co żyją. Dziękuję za wasze pismo, bo my jeszcze nie byli wesoły, jak z domu wyjechali, aż teper. Jak jem to pismo dostał, to mi duże wesilsze stało, żem się dowidał, że to mi synok jeszcze żywy, iż to wy jego ratujete. Ja jemu nie mogę niczego posłać i nie znaju, czy pismo tam dojdzie do was, a do syna to i mowy nie ma. My mamy to isty, i no nie ma komu, bo syniu moich nie ma, a żena moja w szpitalu. Był jem z nią w Drohobyczy, to dostał jem naprawlenie do Lwowa i tam była 4 tygodnie. Potem odpustyli jej do domu na 6 tygodni i znowu pojechała wrze 2 tygodnie temu, a z kilku budę to sam nie znaju. Pisała, że jej lepszej, że skoro przyjdę do domu. Mój synok, Wołodymyr, chodzi do szkoły, do trzeciego klasu i duże dobry uczyć się. A dziewczyna Mylija, to muset by tyga z dynią, a Anna takożej pomachaje. Tak jest już to robyty iż to isty, no nie ma komu, nie robyty, nie isty. Chyżu maju, konia maju, korowy maju, nie masz to kazaty, wsioho je i niczego nie brakuje. I no nie ma komu robyty. Zemli dostał jem 6 morhił, ale zemla czorna, dobra zemla. Aż to do waszej sestry Anny, to ona je w strykach. W tym domu dobyła. Moja żena do niej izdyła i ona siuda do nas przyjeżdżała wrze 3 razy. Żyje z praci róg. Ja jej kazał pisaty do was, no ona boić się, bo ona żyje pić samym kardonom. Zwiduje te, kto je moim susidom. Ja maju susidamy ludej z Aliska, z Wielkopola i od Peremyśla i od Jarosława. I z Serednyci je chyba ochwat Mykołaj. Łuczkowoho Michała syn ożenił się pod Magurą, z Jantoszkową Jewedziłką, ta je moim susidom. I Kyczak Michał, i Kochut Michał Myśkił, i Michał Kowalykił, i ochwatowoho Iwana syn Jaśko, takoż sud tu na Buczałach. Jaśko jest listonoszą, a jego otec jest w Ameryci. Przyszedł mi, że wysia w stricyle z człowiekom, który przyjechał z kraju od Gorlic. Może wam dasz to rozkaże, jak znaje, a może i nie znaje, bo to od nas daleko. Przyszedł mi, że wy robili wesila, żeście oddawali swoją diłku oluchu i bahato hostej było u was. My takoż zasyłamy serdeczne błogosławieństwo tej młodej pary. Niechaj ich gospod błogosławi i syjona, żto byli bohaty jak zemla, a zdrawy jak woda, żtoby prożyli dołhy lita w lubwy i spokoju. USSR, Drohobycka Oblast, Komarniewski Rajon, Seło Buczały. Jarczak Sztefan. Krajani z Królika Wołoskoho powit Sanok naszą swoich susidiów w Tarnopolskoj Oblasty. Sztefan Szerszeń w Embridge, Pensylwania, dostał pismo od swojego ujka z Sowieckiego Sojuza i chce podzielić się tym ze swoimi krajanami. My dostali list od naszego ujka Pereselencia z Królika Wołoskoho powit Sanok na zapadną Ukrainę. Ujko pyszut, że to im się dobry powodyt. Mają tu 2 koroły, 2 wiłci i dost isty. Lemże łachy, dorohy i pyszut, że Waśko Bober ich susid naszą ich na Ukrainie. To Waśko Bober nie chodził i chaty do Rosji, no stał się doma, że budę w Króliku gazdował. A potem jak bandyty w Siczny 1946 spalili nasze seło, to on znał, że już nie je czoło trymaty się i dawaj do Rosji. Tam ponachodził swoich susidiów i znakomych, to my tiszymy się, że on im porozpowiedział, że to się na Lemkowszczynie robyt. To nie budut tak banułaty za tym, co leszyli. My posyłamy jego adres, aby ste dali do naszej gazety. Może tak to z naszych króliczaniów i susidiów i stoszno posady wysłoczka chodziłby się dowidaty o swoją rodynu. To najpysze na ten adres, bo ujko pyszut, że tych seł ludy tam sód. Zapadnia Ukraina, Oblast Tarnopolska, rajon Kozowa, seło Budyli. Sztefan Skierczak. Rychwałt powit Gorlici. Michał Feciuch w Linden, New Jersey, peresał w redakcji Karpackiej Rusy riad pisem od bliskich rodnych, jakie powrnuli się z Sowieckiego Sojuza, bo im tam nie polubyło się. W pismach skazano także, że to pereselenci z Rychwałda zbierają cię teper w seli Swierz, powit Peremyślany, Lwowskoj Oblasty, gdzie już nachodzi cię ponad 90 rodyn z Rychwałda. Pisze Sztefka do tety. Wisem na cety listopada 1946. Pozdrowlamy was, ja, Sztefka, Janna i Teklusia. Pozdrowlamy tetu Teklu i Dida z ich ditmy. Pozdrowlamy i tetu Annu i Dida i ich tity. I pozdrowlamy Dida Michała Feciucha, ich żynku i tity. List jem dostała od was, tetuś, i bardzo jem się wtiszyła, żeście mi napisali i dolary prysłali. Dowidujete się za nasze powodzenia, to powodzenia u nas bardzo kiepskie, jak na służbie. Piszlibyśmy do swojej chyży, ale nie mamy nic, chyża obderta, wszystko pokrali. I dowidujete się, tetuś, jak nam było w Rosji. To jak Ruskę zawojowali, to zaraz przyszli delegaty Ruskie i pisali do Rosji, jak to nie chodził, to straszyli. I wszystkie ludzie ze strachu pojechali. Tam my przyszli na Rusala w czerwcu i tam my chodili na robotu do kołchospu, to my zarobili na den 30 deka zerna jedno. Trzeba było robyty 3 dny na kilo zerna. To my zaraz zbierali się nazad do domu. W Weresniu wyjechaliśmy na furach, a my byli aż koło Krywoho Roha. My jechali korołą i koniom. Łachy zmy wezli i isty, a także dity się wezli na furie, a reszta tam zostało wszystko w Rosji. Jak zmy jechali, przyszła zima. To zodmorożali zmy ruky i nohy, bo zmy przyszli do domu na światy wieczór. Zima, studień było i bida była wielka. Jak sme prijechali, to mamu, tata, Michała i Petra zabrali nazad do Rosji. A nás trioch nie było doma, bo my byli na służbie. To sme się zostali wsi try. A korowu i konia zabrała policja. A Stefan, młodszy od mene, został w Rosji, bo nie chciał wertaty się z nami do domu. Teper tato i mama pisali mi od Tarnopola, że żyjut. I tam sud teta Sztefka, klansko. Pyszut, że i Stefan z nima. Ale mój tato niemal zdorowla od wojny, bo one były 3 razy raneny, a moja mama, Maryja z Lepakiu, male 10 dzieci, same Rosyniu i nastry. Dowidujecie się tetuś, z kim baba ichale i dito, to one ichale z ostryną z domu, z ostrykową Petrową babą, ale stryka neje, bo one są we Francji już 15 rokiu. Na nas była bida w dorozi, a na starych jeszcze hiersza. To dido chmerle koło Lwowa, w celi Stawczanach i pochowany jak suco. Chwała Boża była. I ruski ksiądz ich chował, a baba merle 2 tygodnie późniejsze, koło Sambora, w seli Sosiadowycy. To babu chował polski ksiądz, bo ja tam była. Pozdrowla dwa tetuś, moja gazdynia, z ciłym domom. I pozdrowlaju dwa z teta Antoszka i ich Tekla, bo my blisko z tetą Antoszką. Moja sestra Anna jest w Gorliciach i Teklusia jest blisko mene, ale jeszcze mała, ma 12 rokiu. No bardzo się tiszyła, że tetusia z Ameryki prysłale dulara. Ale jak się zejdeme w sitry, to nam płaczemy, bo nie mamy komu pity. Nie zabudte on nas syrotach, choć do jaki łach nam przyszlejte, bo ja mam na miesiąc 400 złotych, a połot na metr kosztuje 500 złotych. Tetuś, może byste choć jedną tam wzięli i może byste nam choć jedną knyżku rusku prysłali, żeby nie zabyty jeszcze o swojej wiery. A tu was, tetuś, proszę pohladajte mojej mamy sestriu, Pajzu Lepakołu, Ulku, albo Łania Lepak, albo Annu Lepak od Tofija i Juhaskę Lepak. Proszę was, dajte do gazety, bo heł Polakę to się tak nastarajut, żeby naszli moją rodynę. Pysze sestra Maryna z mużą i dietmy. Dziękuję za pismo i groszy, a dalsze pysze tak. Dowidujesz się, sestruś, jak my z Rosji przyjechali i cy zme byli w Zrychwałczanamy, to my wsi razem przyjechali do Kohospiu i tam nas nie dali razem. Lem porozbierali po paru familii. To nam było nie do życia i wernuliśmy się na Ukrainę. I chaliśmy 9 tygodni furamy tak, jak pierwsze cygany u Waśkę. Przyjechało nas 30 familii i tam nas zima zaszła. Przyjechaliśmy na samego Michała i byliśmy tam do Marcia, a z kińcią Marcia zmy przyjechali do domu i siedzimy w swojej chyży. Ale na jar zmy nieczne sijali, aż teper pod zimu zmy posijali żyta i pszenyci. My pojechali same do domu, a to te druhe wsi tam za Lwową 40 kilometrów zostali i tam sud. Jeszcze ich wece przyszło do toho sela, bo ich teper tam jest 90 rodyn w jednym seli. I dowidujesz się, sestruś, o tata i mamu, to oboje pomerli w dorozi. Tato pierwsze, a mama 2 tygodnie późniejsze. Tam sąd pochowany, na Ukrainie. Tam mamy księdza i wsi try synowe byli i newisty, a ja nie była, bo my piszli pierwsze od tamal. I piszesz, że mi syn pisał do tebe i z Niemieczyny. To mi napisz jak mój imeno, bo ja mam 3 syniów Niemieczyni, a żaden nie pisze. O 2 czujemy, że żyjut, a za 3 nie znamy. Diłku zma oddali. To zostale na Ukrainie z chłopom i troj ma ditmy. Droga sestruś, nie mogę te wszystko opisaty, jaką mam trapezu, ale dziękuję Bogu, żem się dostała do domu. Mamy konia i korołu i 2 kozy i w swojej chyrze siedzimy. Mamy 1 chłopcia i 2 dziewczat koło sebe. Dalsze pozdrowlaję druhe sestry ze szwagramy i ditmy, sestru Teklu i Annu. A teper pozdrowlamy Michała Feciucha, jego żydku i dity. Dowidujesz się pro swoją sestrę Antoszku. To ona była ze swojego chłopa bratom, to jeszcze zostali na placu, ale teper musieli przyjechać tu, na Ukrainę, bo wsi tam sąd. A teper ja, Maryja Hebuza, ze swoim człowiekom i z dietmy, zasyłaju wam, nasze rychwałczane, serdeczne pozdrowienie. Ja was nie znaju, ale w dzisiejszym czasie tak się ludzie pohladują. Tak samo pozdrowlaju Michała Feciucha, jego żenu i dity, drogi bratuś, co jest z tobą, że ja nie mam listu? Cy moja diłka bilsze pisała do tia, cy nit? A pro sestru Antoszku, ciłe lito nie było żadnych listów. No teper przyszło 3. To pyszut, że ich jest 10 rodyn w jednym seli. Ja pisała

Ja ci u wojnu była w Niemeczyni, to mnie zarobiła nycz. Lemsia mną narobili jak koniom. A jak Ruskie przyszły do Berlina, to można było braty dost wszystkoho, bo wsi magazyny były porozbywane. Tak i ja nabrała i obucia, i łachiu, z kilkom mohła. Ale jak im jechała do domu, to po drodze mi wszystko Ruskie zabrali i szkoda było mojej trapezy. Nie tylko mi, ale wszystkim, co zmajechali tym transportom. Przyszłam z Niemczyny do Rychwałda, ta się płakaty chodziło. Nie było w seli lem 9 gazdów naszych, a reszta Polaky. Dowidujesz się, braty, czoha Antoszka piszła do Rosji. To heł, jak przyszły ruskie delegaty zapysułaty ludy do Rosji, tak obiciuali, co tam może dostaty. Choworyli, że 8 hodyn robić na bu, a może zarobity za 8 hodyn 20 kilo pszenyci. Ta każdy siatjach do takiego kraju. I choworyli, że oprócz toho dostanę 2 hektary pola na własnist i może trzymaty 2 korowy, jednego konia i swyń, kur, kilko chocze. Mlęci nie kazali braty, a jak przyszły tam nasze ludy, to pokazało się, aż to jest. Kto ma mlynec, to jeszcze dychał, bo jak im zerna wkrał, to w mlynce zmołą. Tak chrobyli nasze rychołczane w kołchospi, to im wypłatyli za rik po 20 deka i po 30 deka zerna za den. I tak tam jest. To i ona się tjachła do Rosji, że jej bude lipsze, bo iśli i bohatszy gazdowe od niej. To tak cygany są teper w Rosji. Antoszka jak piszła do Rosji, to nie wernuła się. Wernuli się druhy ludy, to ich zabrali nazad tamtej zimy. A jej chłop jest we Francji. No pisał teper do Rychwałda, że przyjdę do domu. A Antoszczyn Michał był w Niemczyni na roboti, to zabrali ho Ruskie do swojego wojska i nie znamy, co żyje. W ich chyży jest Polak, gazduje na grunti. Ale jak jej chłop wernu się, to chyżu i grunt dostanę nazad, bo heł duże powertale. A teper mi napisz, czy sestra Marta żyje? Bardzo im się zasmutyła, że bracia nie żyjut. A Maryna pisze, że żyje.

Relat tygodnia portalu LemFM. Wysoko preoświęcony Jona koronował cudotworną ikonę z Szaszowej. Autor listy Petro Medwit. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradycyjny archieparchialny odpust na praznik uspenia Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, który szle do Szaszowej pisze i z Bardyjowa. Na tej puty brał uczast i wysokoproświęcony owadyka Jona Maksem, preszywski archiepiskop metropolita. Ochołownym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której ochołownym służytelom był Kiriona. Perad liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowej przy nachodzi 320. rocznicy i slizynia obnowlenymi koronkami. Podle dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slezyła krwawne slezy z bukw ISHS Jezus Chrystus podczas 7 tygodni. Szaszowa, która jest filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, jest najstarszym putnickim mieściem Przeszywskiej archieparchii.

pusty, pry nachodzi praznyka, uspenia pry światej bohorodci. Ponedilok, 24 sierpnia, augusta, 2026 roka. Peret 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop, obczestwenny i polityczny diatel. Autor dopisu z historii Petro Medwid. Paro dni temu przypomnieliśmy sobie o kruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela. Był episkopem Mukaczowskiej Grekokatolickiej Eparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni Nevi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusyniu takoj wece swoimi aktywnościami. Świaszczennik, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku Duchowną Seminarię. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowski Seminarii u Widniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, takoj po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1886 roku był profesorom Użhorodzkiej Duchownej Seminarii, pak do 1887 roku tam był rektorom. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na pód politycznego diatela, stał deputatą uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka tomu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co później i schosnował. Bidny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okromych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysięcy selaniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeky, a odtyl do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawynach za morę. Zakazy uhorskich uriadiów, a nieposylnene patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborone te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigrowało z komitatu Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarisz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwece Ruseniów, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy. Jak raz to znepokoiło episkopa Fircaka i z parochii przyrodno odchodzili to te najsposobniejsze, często zistała i z naselenia lem tretyna. I tak episkop wyruszył schosnować interes własnej o Podkarpacia przed wyborami do parlamentu i zwrnuty ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślidki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzy memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, o kremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślidkach toho wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum jak ważny dokument i zrobiła je z episkopem Fircakom tajny dohovor. Na osnowie toho władza preobiciała zwykrzyty finanszny pomiesz grekokatolickiej cerkwy, zabezpieczyty zwolnienia grekokatolickich duchownych do parlamentu, zabezpieczyty efektywną gospodarską pomiesz rusyńskomu żytelstwu i przyznaczyty na najwyższe uriadnickie miścia w podkarpackich komitatach uriadnikiu grekokatolikiu. Episkop siamo postarate, żeby zmaryty peredwolebną agitację ludowej partii w parochiach jego eparchii. W Uhorsku to, gdy prochodyło świadkowania milenia od osnowania uhorskiej derżawy. Madziarskie obszczestwo zachopyła ciłonarodna nacjonalistyczna euforia, którą władza pitrymułała. Wielkie świadkowania prochodyli i na podkarpackiej Rusy. Na Wereckim Perewali, gdy uhorskie plemia w roku 896 wstupyli do karpackiej kotłowiny, był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi świadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa Uhorskiej Władzy rozrobiło plan tzw. werchowieńskiej akcji. Według grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanymał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomicznych kooperatywiów, borotbą proti alkoholizma, apelował na swoich świaszczenników, żeby robiła na parochiach bractwa terzwosty. W Użhorodzie zasnował

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi objęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeże myślady, w przyszłej pamiętam.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Witam was bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek powisty Ruska Dola Władimira Chylaka. Toto zbychnienia za jedno wesołej dityny było dla jej rodziców neobyczne. Maty pizryła z zaczudłanią na diłku i otec doraz tak się zabył, że wciachnenej swajko dym wypełnił gambu, która wyzerała teper jak naduty mychir i doperła o chwilu wypustyła hejby lokomotywa husty i kup. Szto tobi, duszko, tiaszko, bolet dasz to? Zwidał pospiszny otec.
1: Ha, ha, ja nie stam, szto to tiaszko, szto bolet.
0: Roześmiło się diucza.
1: Lem to ta robota się mi omerzła. No i to haft bars trudny, niemudry. Ta lysz ho, każemy haft jarci dokinczyty.
0: Raiła maty.
1: Maryczka hejby nie zwarnuła uwagi na to ty słowa, lem poszportawszy w szówni kupci liżnych wzirciu, wyniała jeden i splesnuła radiśni w dołony. Szto za czudowej deseń, cyne tak, nianiusiu? Kiedbym tak soj łyszyła fartuszok, to na zabawi w iszły albo cemianti wszystkie dziewczata by mi zawyduwali.
2: Może być, odpowiedział otec. Ta ja by nie dał fajku duchanu za taką durnyczku.
1: Dla was wszystko, co nam na serce leży, durnyczka,
0: odryzało diucza z komiczną gniłą.
1: A bez takich durnyczok nikomu bym się nie spodobała. Cyne tak, mamyczko?
0: Matir uśmiechnęła się, tanycznie odrekła. Była przekonana, że jej diuka i bez stroinia się harda.
2: No, no, ja ty nie boroniu, zberaty się do jakich lemchoczysz hadwabił, haftił, wyszywanok, wszystkich żenoczych wydumok.
0: Tycho morył ju otec.
1: Lem nie zwiduj mia o mi smak w takich sprawach. Kiedyby mi dech to, to ty deseń odrysował na hadwab, sama nie poradzu, a nie mam usłużnej duszy.
2: Sołotkany, czy by ty nie odmówił, raił stary, pićmichujuczy się.
0: Maty nachmaryła czoło i zauważyła.
1: Skoro już zrobiłby to to pan Szwarc.
0: Przyszedł szor i na kowala zachmaryty się.
1: Sołotkany, czy... Win, a czyś zrobiłby to to, oż to bym ho poprosyła,
0: rekła diłka.
1: Ten śmił ho prosyty, win za jedno sity, jak prykowanej pryknyszci.
2: Bo z knyszki budę żył,
0: wtiał bradacz.
1: Kiedy ho poproszę o daszto,
0: prodążała Maryczka,
1: ta win hołodno odpowiadać.
2: Służu, albo ja na wasze rozkazy.
1: A mi barsny jako, nigdy winne zażartuje, nigdy się nie uśmichnę, jak inczy młody chłopci, nigdy nie pobysiduje dołsze, lem odpowiest na zwidania, a kiedy przypadkom dakus się rozbysiduje, to lem o moralnosty i o prawyłach życia. Win se takiej poważnej, jak siłaszczennyk przy analojczyku, w jego towarzystwie aż hołodom proszybat.
2: Ale tot człowiek rozumie życia, jakim ono je,
0: spostrzegł otec.
2: Ne jak czaczko dla sebe, a tiahar dla inczych. Protyłni, win wczynył życia trudom dla sebe, a hosennym dla inczych. Poriadny chłopec, tychy, skromny, ciny czas doroho i hosnuje holem na korysny zaniatia, a ne na hultyku, jak dneśnia małodzisz. Chroszom tiaszko zarobłenym utrymuje prystojni sebe i spamachat bitnu matir. Takoho ne sted by i w ruku pocił łaty. A ja jomu osobliwie wdzięcznej. Szto by było zo Sztefanyka?
1: Wziął ja syrotu po rodyni, wczyty się nechtił, a do remesła za słabej.
2: Sztefan byłby aczej ledaczyną, kiedyby Boch nie nadniósł sołotkanycza do mojej chyży.
1: Więc swoim taktom rozochotył chłopcia do nauki, szto profesory nechotny się do chneska nachwality.
2: Dobry uczenek, wariat, a wszystko to zasłucha sołotkanycza.
1: Nie pereczu tomu, szanuju chotisz, zaikuwało się dziucza, tak poczerweniwszy. Ja by ho... Nie śmijte się, nieniusiu. Chciłabym ho za brata. Więc bym ja porożniu, lekkoduszczu strymuwał i choronył ta...
2: Ta wszystko jedno. Treba do neho i ty, żeby ty odrysował deseń.
1: Dopoił bradacz, wesoło się pośmichujuczy. Kietka żete tapidu, odrekła Maryczka. Boju się, żeby Sztefan nie swarył się ze mną, że wadżu im w nauci. To wstydliwe dla mnie. A Sztefan taki zapeczeny do knyżki, jak i jego dyrektor. Lem ordynarnoho połedynia wzhladą mene nie znat ja, od koho się nawczył.
2: Myśku!
1: Ozwała się po odchodzi Maryczki żena bradacza. Dyłni mi, że ty tak nadmirni weliczasz sołotkanycza.
2: Dyłni? Szto tu dyłnoho?
1: Cyjoho charakter ne zasłuchuje pochwały wszystkich ludy?
2: Ne pereczu, ta czom chwalisz ho pry naszej małej? Czom?
1: Kiedy chwalu ho przed wszystkima, to udę nie wieczu przyczyny, żebym mał to ta i ty przed Maryczką.
2: Nit, myśku. Masz ty jakisu inczu przyczynu, bo chwalisz naszego dyrektora nadto ostentacyjni.
1: Kolelem besida z Maryczką, ty za jedno swoho sołotkanycza wysuwasz.
2: Kiedy tak roblu, ta bezpereczni stoi samej przyczyny, z jakoj ty ze swoim szwarcą na torchowyciu wyjeżdżasz.
1: Szto masz protył szwarcowy?
2: Welo, duszko, welo.
1: Cyne hardyj?
2: I hardych na szybenycy wiszajut.
1: Cyne wesełej?
2: Aż za bars, trzeba ho w szynku wydity.
1: Cyne grecznej? Osobliwi dla porożnich żen.
2: Cyne bohatyj?
1: Bohactwo ne wkryje pidłoty. A peredo wszystkim wydać się mi, że win się podabat naszej Maryczci.
2: Tak?
1: Zwidał podołhasto bradacz i zorwał się na riuny nohy, aż i fajka wyletiła mu z pomerze zubił.
2: Tak? Użgu tomu przyszło? I ty, żeno, ne osterechła miaza w czasu? Ne wyprosyła soj od wydyn toho błyszcza czoho kadeta?
1: Ne znam, zaczęła żena.
2: Ne znasz?
1: To gdy ty powiem. Jak dołho żyju, ne oddam Maryczku za szwarca, choćby wini generałom był, a Maryczka z lubowy do neho to pytysia chotiła. To jem powiem i dotrzymam swego słowa. Tak pełni, jak pełni ja Michał Bradacz, a ty Hanna moja żena. A tomu panyczowy zakażu oczywidni prywlika ty się do moho domu. Żałuję, że nie zrobił jem toho skore. Terpił jem, bo nie chciał jem byty niechrecznej. A z drugiej strony był jem przekonany, że ty i Maryczka budę tematy na dost rozsudku i poznaty się na malowanie i szersty. Pomylił jem się. Baba to wse baba. Dla was jest błota wyliplena lalka, żeby lem malowana była.
2: Ty mylisz się w swoim sudzie o szwarcu, to bardzo przyjemny kawalir.
1: Próbowała nieśmiło Hanna.
2: Za to, że w kadeckim munduri, że pachnę perfumami i ma na języku lestliwe słowo dla żen?
1: Niczoho dobroho ja na nim nie widził. Przypomnij sobie Jehowicza. Nie chwarił o tym, że win z prostoho szynkaria dorobił się majetku, ale jak się dobył?
2: podłym sposobom. W czas rewolucji był win liverantom wiusa dla cesarskich i ruskich wojsk, a przy tym i płatnym szpionom w kosztuczykiu. Donosił aczy i jednym i drugim jednoczasno. To charakter? Nie sympatyzuję Madziaram. Mene słowacka maty rodyła. Ta koledach to peret 48 wrodył się Jankom Czornym, za koszuta zwał się Janoszom Fekete. A teper prekstył się na Johana Szwarca. Tomu ja swojej okopczenoj ruky nie podam, choćby wini grafą był.
0: Sztoże młody Szwarc tomu wynuwaty?
2: Prawda, dity nie odpowiadają za Hrychewiciu. Ale tu młody Johan Szwarc perewiazał od staroho Johana Szwarca wszytku porożnist duszy, wszytku neprystupnist sercia, bezstydnist i pidłotu. Wkrył lem one honorowym cesarskim mundurom. Tak, stary wobchał hona sył do kadetiu. W szkołach synoczoch lem łałkę wyterał, a bez nauki nie było nadziei, żeby go fratom ostał. Tołdy bohatomu panyczowy lempry wojsku misce. Medrzewicie ma synom total lemryżnycia, że perszej bar skupej, a drugiej nierozumni marnotraunej. Zakla stary żyje płatyt dołchy za syna i jany nestat o tym, że za joho piniazi welo pudruanych istot stroit się w atłasy i pysznyma koczamy izdyt.
0: Perebilszasz, myśku, to niemożliwe.
2: Ani kapynku ne perebilszam, perekonłał bradacz. Ślidył jem ho nestrudzeno. Dejem się ho spodziewał najty, tam jem i bywał. Wir mi. Lem powerchowno chwarył jem onym, bo drybny ci styd mi było, łyti chaty, a tobi styd słuchaty. A czom jem tak zrobił? Pominę oboniatny charakter człowieka, który przywlikać się do moho domu, bo ja nie woroch swojej dityni i trzeba mi ju chranyty przed pałczyną toho, który by na wiki zapropastył jej dolu.
0: Daruj mi, nie znała jem o tym. Oprawdała się ze oslezami Hanna. Jalem dumała, że taki wesoły i wrodliwy chłopec byłby parą dla naszej małej. Boju się, żeby się i nie dostał do jakiej chłodnej, poważnej mórz, przy którym by zmarniła, jak to tkwitok spit tepłoho sącia do teny peresadżenej.
2: Jak dla premieru nasz sołotkanycz? Prytyknął spić śmiszką bradacz.
0: Jak win, akuratni. A kiedy się nie mylu, ty myśku picuwasz ho na syłu na ziatia.
2: Kiedby... Ta by...
0: Zaprawdy? Pidnesennym hołosom ozwała się Hanna i chnił bar, że iszczy zachmarył jej smachliwe lice.
2: Jak wyżeny cudny! Zaśmiał się mimowilni bradacz. Iszczy niczoho nit, a już tym nycz zawczasu się prenymate. Sołotkanycz jak na dnes je prostym dziejakom, studentom bez stanowiska, aż to ważniejsze neznatia na kiłko obchody tcho diucza.
0: A kiedy by mał stanowisko i przypadkom polubił Maryczku?
2: To gdybym błahosłowił, bo znam, że szczęścia diuky i miej majetok byliby w jego rukach bezpieczny.
0: Druhie... By ty może, ale persze somniwne.
2: Nie poddawała się Hanna.
0: Czom? Bo, jak jem rekła, win mraczny i hołotny, jak tot osinni den, koly protyłni, Maryczka podibna do polowoho konyka, który piconeczkom hopkat, de schidnist charakteriu, naszej małej potrzebny tepliszy ruky.
2: No, no. W niej już na tyłko wesołosty, że to możnią obdilyty i joho i na tyłko tepła w serce, że zachryje joho, żartował bradacz. Pamiętaj, Hanno, że ja był w młodych rokach czysto taki jak sołotkanycz i ty czyściś o taka jak Maryczka. A mała jest zaciłe spilne nasze życia pryczynu żałwaty da czoho? Powiedz szczyro, Hanno.
0: Nie
1: szkole, mi kochanej myśku. Odpowiła ona serdecznie i mocno stysnęła mużowy ruku.
2: Tołdy i nit czoho trapyty się o sołotkanycza i Maryczku. Ta my rozbysidowali się o porożni mi zawczasu. Nycz dasz to poriadny szuchajne wyrodiać się na świti, może da kotrej spodabać się naszej diuci. Najważniejsze, Szwarc, uda sprawą twojej materyńskiej lubowej sowisty, żeby win potajemni tu się ne jawlał. Boże, ne ośmielę cię odwyczuwaty nas oficyjni, w tym już moje diło. Akiet, w serce naszej małej dasz to pidozrene się zahnizdyło, wybyj i to sołowy. Wy, żeny, znate się na tym lipsze od nas. Znasz mój umysel, tołdy rob wszystko dla szczęścia dityny, żeby spak proswi i nerozsudok ne oblywała hirkyma slezamy dny swoho życia.
1: I za tą poradą podał się bradacz Gudwerian, ale to ty, takoj tołdy otworyli się od sin i w nich wkazało się lice kadeta, o którym tił kosztowała się besida. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się!

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Gdzież twoja zeleń jest, bratczyku? Gdzież się podziła? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdrymuzgała, czy człowiecza zawiść połamała. Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał je im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamkiuszko śpiewał. Nad stepom wran kriacze. Z ogoneną lamkiuską dolą perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

0: Jest ponedziałek, 31 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Już w najbliższą piątnicę projdzie torżestwenne odkrycie Muzeum Modernnej Sztuki Andy Warhola w Medżelabirciach. Przypomnijmy, że Muzeum Modernnej Sztuki Andy Warhola w Medżelabirciach, jeden z dwóch muzeów Warhola na świecie, jedyny w Europie, jest od marca 2023 roku zaparty. Przechodził w tym czasie wielką rekonstrukcję. Po przebudowie w muzeum znaleźli się nowy ekspozycyjno-edukacyjny prostor, amfiteatr czy zielone elementy, tak jak zielona strycha. Modernizowane były tak samo technologii, w tym system bezpieko. Podia odkrycia projde w piatniczu 4 września septembra w godzinach od 9 do 16 przy uczestni Donalda Warhola, synowca Andy Warhola, jaki jest ambasadorem świątecznego odkrycia. W ramach muzycznej części zaprezentują się Katarina Koszczowa, Dominika Nowotna i AMC Trio Takomajota. Budą i dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty sitodruku. W godzinach trwania podziei budą też indywidualne prowulki po muzeju. Wece odkrycia muzeju proczytaty w dopisie na naszym portale. Cinnik wstupnego znajdete na facebookowym sajcie muzeju. Prawosławna parochia Świętej Trójcy w Korleciach prosi do uczesty w torżestwennych bohosłużeniach z nagody Dnia Pamięty Świętomuczennika Maksyma Gorlickiego, co będą przechodzić w Katedralnej Cerkwi w Korleciach w dniach 5 i 6 września septembra. Tradycyjnie już 9 raz w przeddzień święta, to jest w sobotę 5 września septembra, odbuduje się pisze połomnictwo z Osztyni do Gorlic na święto pokrowiteľa Premyślsko-Gorlickiej eparchii. Zacznie się ono rano o 5 godzinie świętą liturgią w cerkwi pokrowu przy Świętej Bohorodicy Osztyni, gdzie chrzczony był święty Maksym. Pak połomnika pidut przez Żdoniu, Gładuszyu, Małostiuską Magóru, Rochwałt, Siaro i Korlici. Uczest w połomnictwie możesz zgłosić do 2 września septembra. W przeddzień święta o 18 godzinie w Korlickiej katedry bude prawlena wsenoczna. W ten święta, niedzielu 6 września septembra, pierwsza liturgia bude służena o 6 rano, pak o 8.30 czytany bude akafist przed moszczami świętego Maksyma. O godzinie 9.45 przywitane będą przybywszy hierarcho, a o 10 godzinie zacznie się główna święta liturgia. Zawarszyła się budowa kanalizacji w Krzyżywci i Roztoci Wielkiej. Wykonanie blisko 10 km sity było jedną z najważniejszych inwestycji w gminie Łabowa w poprzednich rokach. Jak podała wójt Marta Słabej, żytelni mogą już składać odpowiednie wnioski, tokajuczo przyuczeń. Możesz ich złożyć osobisto w uriadzie, pocztą albo w elektronicznej formie. Kanalizacja w Krzyżywci i Roztoci Wielkiej oznacza zlepszenie nielem usłowi życia mieszkańców, ale i jakosti ochrony środowiska. Budowa sity trwała rok. Kosztowała ponad 2 700 000 złotych. W najbliższych dniach w Krynicy projde historyczna sportowa podia. Od 2 do 5 września septembra w Sołotwinach Areni odbude się Pohar Świta w Slackline, znaczy odchodzeniu po taśmie, która jest zawieszona nad ziemią. Największą atrakcją zmagań bude wece jak 1,5-kilometrowa taśma rozpięta między wydokołą łeżą Sołotwina Arena a Krynicką Miałoryną. W najwyższym punkcie bude się nachodziła wece jak 200 metrów nad ziemią. Do Krynicy przyjdzie około 30 przodowych sportowców z całego świata, między innymi z USA, Japonii czy Kataju. Organizatorzy zapowiadają tnelem rywalizację o punkty Poharu Świata, ale też próbę, żeby ustanowić rekord świata w przechodzie na czas i pobycie rekordu Polski w długości taśmy. W programie znaleźli się też widowiskowe konkurencje z efektownymi skokami i akrobacjami. Подія має промувати Криничу як місце організування спортивних змагань у світовій позиції.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

tym zerkali, ty pomachasz, to dziwne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama?

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu, LMFM, zapraszamy.
0: Chodź słuchaty LMFM. Mela pełę.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos w twoich hyżach.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.